Er hat Stress in der Jens, hat Truskalt so eine Torte, aber Lutz Truskalt Sami. Jens hat immer so nach und nach Jens Gestcha, Gulus, getorst vor Wujerio. Przeproszuje Gitschi, hat gestornat Schlittam na Wujinje. A to wird Popo na Störioch do wieczora siedmich, przy Mieszczanskim hatsche Kuluje. Na, snad si taku ujku rybu Wujinjecze, a potom ta nudom Jensa wieczo syda. Jutze w utoru zetka so przedsylstwo, żeby mi się hornik na posiedzenie zapocznie, so po południu peczyś, albo na ujczo peczyś, wysodalni Gmieńska Kulturno Centrum a Kruszczycach. Dziś Gmieńskie Rady so jutze skadzuja Slepianska na żoli Sapsko Kulturno Centrum a jutze wieczo sydmiś, a sam z nim czasu zetka ja so też Gmieńscy Radziczeljo w Nibelczycach, w tamniejszej gmieńskiej Sydonii. Budyżynie przeproszuje jutce za so związk serbskich spełnych dołastu na zromadne spełanie, a to każ przeco wieczo 6-6 w koruje rumności serbsko-ludowa ansambla. A jeniczki termin mamy dotar za sredu zapisane gmieńska rada Trebin, da so zjenże, a to wieczo 7 w domie dołastu. A jeli so macie też wy niekaki termin, kiś mieli też drugim tak rec zbliżyć. Potem nam to la rad lubię, pisać pak mielku, kiba so przez chatu funkcję na naszej app MDR Serbia. A potem też druze wiedza, co so pola was tak leśitko stała.

Za sobolski wokresny semikronie nejdzielu trzeci to je woprawdzie wulku zacze czerapak. Jest so budyski wokresny semik na wuriadne posiedzenie trzeciwo, a tam dziesze wo finanse, a wo kamiensku porodu stacju, a gynekologisku stacju. Katka Pöplec je dżęca tam we kamiensu koruni, a so hižo v přichodnej hodžini znova přizví, potom zo jeso hižo ses babu. Bernadette Vornerovi rozmluvila.

0: Witajcie prynio junia, witajcie do nowa tydzenia miesaca. Nietko krótko do 6 je czasa Lukasza Majora z Münstera.
1: Dobre ranie, dzięki słyszymy na pomysłu.
2: Jak Boha do swoje 7 dnia zapsijesz? Możesz co kuźny dzień modlić, ale to znano nie dosaha. Możesz tylko kemszu, kaś można wopytać, ale to trzebaś wiele czasa. Ja sam długo w hulczym cyrkwińskim kurie spływał, a z tym możnoś mu Boha na cyle w osobitym właśnie dożywić, mianowicie przez wódźbie. Hiżo kral Dawid jeszcze na swojej harfie Boha kwalił. Gdyż runie sami nie spływamy, mamy dżęsniejszy dzień ze Spotify albo drugimi serwisami w internecie przed co przystąp k wódźbie. Totyż większość z nas wużywa. Tam namakasz tego runia spływy, kiedyś Boha kwala. W najszerokorych genrach, od pop worship przez klasyczną wódźbę, haczk heavy metal. Na każdy pad je też nieco za tebie podla. Na tute właśnie możesz Bożą kwalbu do swojego 7 dnia zaprzyjeć.
0: Praj Lukasz Majer z Münstera, na doku a zamowitości Sapsko-Ewangelsko-Zjaska.

Horianiska spiewaka Rosé, albo bole prawie Rouillé, romadze z Brunom Mörsom, międzynarodny spiew tobie ze zwiestym serbskim podzielom, ja zamieńczę przedstaw zrozumiu aboty, aboty. Albo tak podobnie? 6 godzin 42 je.

0: Salvas.
1: Από κόκκινε.
2: Ajon sa ponjamin na lut a dame puchakam swobodu dish lecha poetse donish neprasnu dax na mincha mo wupadach plan dalshina met kulos getorst vor wujario pscheproschuje jensa jitschi hat sto stonach lit na wujinje wot popodnia styrioch do wechera sidmich pschimischanskim hatche kuloe schakoje jensa mesena rodne jinjischa. Jutze, zetka so przedsedztwo župy Michał Hornik na posiedzenie, a to započnie so one popodniu, albo na ueczo peczyś w Sydoni Gmińskiego Kulturno Centrum w Kruszczycach. Też Gmińskie Rady so jutze skarżuja Slepjanska na żuli Sapsko Kulturno Centrum jutze wieczo siedmich, a sam z nim czasu zetka ja so też Gmińskie Rady czelio Nybyczycach, tamniejszy gmińskiej Sydonii. Budyszynie przeproszuje jutce Związk Serbskich Spełnych Dorostu na zromadne spełania, to zaso, każ stajne w utoru wieczor 60 we koruje rumności serbsko-ludowa ansambla. A termin za sredu mamy Gmińska Rada Trebin. Wieczor 7 so wona sehende a to w domie Dorostu we Trebine. Ale jeli macie jeszcze niekaki termin za nas, niż to, co już mieli też drugim przeradzić, potem nam to dola precze, pak z pomocą mailki, kiba za napisacze nam tak recwojeść z pomocą chatowej funkcji na naszej app MDR Serbia.

0: Pochodzenie festiwale też na Bysiu, a liczny czas je też czas festiwalu. Bettina, ty se na Insta najnowszy woli capskich skupinu nadeszła.
1: Hej, skupina Wudzicanska Rapsodia menuce pokaza tam na Insta video o swoim najnowszym wulecze. Kunst tydzenia susariowarie menuce do Polski podali festiwal z menom Sućbu Molowana Krajina. W polskich, a netko se nadziam za to prawe prajem, Goszczyczowicach su opytali tam, a to zromadnie ze serbskim folklornym ansamblom Slepo. Dziewoniczcy tam zbliży się mezdrujim przytomnym serbski nałożk mieje metania, a od polskich hościczelu są młodzi serbscy riowario potom wiezotiż polskie rije nauknęli. Sobotu wieczor są riowario wużyczanskie rapsodie ci rije pokazali, a czera popudniu są młodzi riowario potom zaso do Budyszina nauroczyciu. Przyszodne wustupy rapsodie są mestrujem 14. a 21. junia letnia gala SLA Budyszinie, a 18. Julia potom wustup na noce tysac cvičku pančicach kukuje.
0: A kajž nic umyslene, ale jako by to planované bylo, netko pyska štučka sapskim rozvozu peč menšinu do sedmich.

0: Stenza z Lukaszem Majorom z Münstera.
1: Jak Boha do swoje siedmiu dnia zapsiesz? Możesz so kuźny dzień modlić, ale to znano nie dosaha. Możesz tylko kemszu, kaś można wopytać, ale to trzebaś wiele czasa. Ja sam długo w hulczym cyrkwińskim kory spywał, a z tym możnoś mu Boha na cyle wosobitym właśnie dożywić, mianowce przez wódźbie. Hiżo kral Dawid jest siednie na swojej harfie Boha kwalił. Gdyż runie sami nie spywamy, mamy dżęsniejszy dzień ze Spotify albo drugimi serwisami w internecie przed co przystąp k wódźbie. Totiž většina z nas vůživa. Tam namakáš deho runia zpěvy, kýž Boha kvála. V najšelokorých žonrach. Od pop worship přes klasickou vůžbu hačk heavy metal. Na kůžde pát je tyž nešto za tebě podla. Na tuto vášně můžeš Božu kvalbu do svojho širního dňa zapříjeť.
0: Dole praj Lukáš Maja z Münstera, nadoko a zamovitos či srbsko-evangelsko zjazka. 4 menšiny do 8.

0: Zauwes.
1: Aber Pokiwe.
2: A jeden ważny pokój jeszcze za was mamy, my szak wam by poslenich przyjotach w Rajbyczanskim nowym dworowym wopko, że jeżo pojedali by ty na tyze niesie, tam jenoś niedawno hakle pobyła, ty syn też najnowszy video na Insta widziała.
3: Hajcele prawie, czera wieczo su menujcy tam na Insta pokazali kak nietko dospunie zarumowane dworowy wopko, na koniec te cfrenclec zatoku Rajbycach wupada. Hacz

0: A to wot Lukasza Majora z Münstera.
1: Kak boha, to swoje siedmio dnia zapsiesz. Możesz so kuzi dzień modlić, ale to sna no nie dosaha. Możesz tylko kemszu, kaś można wopytać, ale to trzebaż wiele czasa. Ja sam długo w hulczym cyrkwińskim kory spyłał, a z tym możnoś mu boha na cyle w osobitym waśnie dożywić. Mianuce przez wódźbie. Hiżo kral Dawid jeszcze na swojej harfie boha kwalił. Gdyż runie sami nie spływamy, mamy dżęsniejszy dzień ze Spotify albo drugimi serwisami w internecie przed co przystąp k wódźbie. Totyż wieczina z nas wużywa. Tam namakasz tego runia spyły kisz boha kwala. W najszelokorych żonrach. Wod pop worship przez klasicką wódźbu hatchk heavy metal. Na kuźdy pad je tyś niszto za tebie podla. Na tute właśnie możesz Bożu kwalbu do swojo średnio dnia zaprzyjeć.
0: Dole praje Lukasz Majer z Münstera w nadoku a zamowitos czy sapsko-ewangelsko zjazka. 4 męczyny, dożywe trzecie.

0: A wiecie, co nento jano iści filuje lube zisi, taki pszały riedny lot, albo to na niemniej se myśli ta już 7 lat stara matka z prednie redonie.
1: Dzieńca jożeń zisi, a ja tu 1 lat, a ja tu waflu z trzymi kulkami. Jedna kulka, daj byś smynica, druga pfefferminca. A česa gumijowe baryki. A ważna? Ta wafla, daj miś jeden cukarant. A ten jo medre. A to bużo ten najwyższy lat.

0: Nasza tema dżęsnicze wusowania je modzina za NDR-ski czas. Runie nam Krzeszczan Koring hiżo w 7 dniu, ale też w dyscyplinie w szuli w NDR-skim czasu pojedał.
1: Netko pach chcemy nieszto w tym zonić, jak su wulety wupadali, jeli susuadawali. To rika hacu tam te szwiste naprawy eksistuali, kotrz su polityske steni szaw obkruczili.
0: Tuż smy so Krzeszczana Koringa praszyli, jak je wundute polityske wopstejnosze, a sano też polityski ciszcz zaczuwał.
2: To są też boli poczułańskie dny, a magalinskie jezby, a ja na przykład sam mówię letnich, z którym są był w Ojbine, z drugimi serbo, moje prynne radunie serbo w Koblicach, a to są też boli zakończeni sztwórcy letnika w Koblicach, tam smy spali w bungalowach, po takim to tym, iso do Ukraja nie smy jeździli, ale w bliższych okolnie smy stanowali, a w drugiej bicki też przewedli, po takim to jest było, że to się poskyczyło, ale jest by takie do Ukraja. To nie może nie być.
1: Hezi, ty tla załyszy drudy piatk swyczycisz, albo
0: wiesz, ma tak, kuj, że ty żen zase.
1: Czuła
0: to.
1: Nej, to w NDR czasu nie by dało. Tam, gdzie się szula mianujcy hać do soboty.
0: Ojej, ja się nie myślę, że by się to modostnym dżęsiszym czasu lubiło. Tole, jak to Krzeszczan Koring widzi, albo co byś u jeho nazonienia?
2: Po takim za nas żadne dyskusja nie docela dawała, bo dyskusje nie są byli żadne, dokąd się normalne była sobotu szula, aż do przypodnia, to jest cele normalne, tam się nikt docela nie tej tematyki dotknął, aż my do szule dobimy, albo cele jednego szula była. Za to jsme těž měli ve vůlky poznili přes 8 týdnů a nic jen 6. A bo zimské poznili těžko zlišené.

0: jeden kraj, ale dzielny. Haj, jak by się to przedochać się muria padnowa. To la jakie to wydzięcie się czasu jeszcze pytnąć?
1: Na jednym boku je ważny fakt, jak ludzie to poprodzi się zaczwaja, tutaj dzielenie. To ryka su wiesuje, że je Nimska zjednoczena, albo dystancjuje się wukot od zapada.
0: Dzięca husto pytniesz, że wiele w osobie młodostni są z tym chodza, co są z wukoda. A to w formie postów w socjalnych mediach, albo przez spyły, a tak dalej.
1: To ryka, oni są za dzielenie zajmują, też gdyż to nie są sobą dożywili, jak to przyjdzie?
0: Haj, za to możemy na jednotliwe aspekty leaczki są w zapadzie i nasza w wukodzie.
1: Są to aspekty, jak na przykład wiera, możność działania w osobie za żony, albo też możność kupowania dzieci w pistowaniach o chłocze, które są w wukodzie wiac w ujty, jak w zapadzie. Tu już są to możne pro-argumenty.
0: To dawia też niektóre aspekty, które nie są tak dobre za wukod. W zapadzie mianujcy zasłużysz wiatrze, ale dawia też większe a ważniejsze koncerny albo firmy. Tu już je to industrielne, na kujże pat lepie wówite.
1: Tu już możemy sobie o tym wadzić, što je netko lepie, to ryka hać dzielena Nimska albo zromadny kraj, ale widzimy też, że są niektóre stare struktury so zżerżeli.

0: Zadkula.
1: Neusy Zeusy. Kuždu ponžedu.
2: Teresa Marciec a Juri Bobka staj piatkve vitnicu športovi kristal jako športovcaj leta 2025 dobyvoj. Teresa Marciec bu za svoje vúspechy v lohkoatletice za towarstvo OSLV Budyšin vúznamienjena. Miesto im bu loni sakska mišterka ve vysokoskoku. Juri Bobka doby samo vospiet, leca samo s vukonami jako volejbulist towarstva Viktoria Voklice přesvedčić, loni jako ješa v konjacym športu. Budeski wokrzny športowy zjazd spośćci športowy krystal, kojrzeli to w czterech kategoriach na wiacorych sportowców.
3: Tež na poslednym miejskim kuncu tydzienia są w regione hiszcze niekotre mieje padnuli. Miestrujem są w Salowie mieją mietali, gajstyż w Komorowie. Tam wobczyli so 10 porów na rejach. Na premiernym mie metanu w Budyšinie sobotu na zarodze serbskiego ludowego ansambla byl 15 porów. W Rajbicach zarejowa 11 porów młodziny a 12 porów dzieciny. W Bukecach nie możachu mieju połalić, wszako twarskich dziwów we wsydla ani mieju stajić nie możachu. Nałożk pak przyjuszym z miejskim swiedzeniom w Oswiecichu. Niedzielu sledowaszty potom hiszcze mieje miatani w Kulowcu a Smerdžace.
2: Doromady cija posta morostnym je drježansko-mišňanski biskop Heinrich Timmer-Evers nieželu v Krusčicach sakrament firmovania spoštiu. 22 holco by družšu drastu voblečene. Svedženske kemše je krusčanski mladinski kôr voprubiu. Do toho by biskopa 9 šporu jecharjo vitavo a jeho za zapšahom do cokve převodžavo.
3: V hornej Vúžici votoria tele dny dalše kupiele. Budyska Šprivina kupiel startovaše sobotu do nuoje sezóny. V Nižejvsi pola Rakec môžeš hižo od spočatka apríla do vody skočiť. Masa najúva kupiel ve vujkých Rydoriecach je sviatky votoriva. Dženca je so kupiel v Biskopicach votoriva, v Borchove majú hišče malý problém. Tam je so roa puknúva. Votorenie so krutkodomne přesunie. V Kulove je to runia od nitka lisna kupiel votoriena.
0: Zadkula.
1: Neusy Zeusy. Kuždu ponžedu.

0: wesen.
1: Najprv pak wesel česo na Love Me Again od Johna Newmana.
2: Zadkula.
3: Šatana.
4: Ja vos tu dve.

0: Boże, jest skończnie zasa tak daleko, Marta. Time of the year. Beach turaso zapocznie.
1: Heiß, wunschne wedro, beach volleyball, dobra hudba a hisze lepsza nalada. Modinaki so skadrzuje, a kojże tydzień nowe place to be. Na to smimo so dwaj tydzieniach zaso wieselić.
0: Potem, co jest o wiele młodzieńskich klubów pola nas przyzywiło, co bychu stację na beach turie wyłączyli, stejnieczko skończny plan, dusz, to, a dżę. A lica smimy so samo na dżywet stację, miasto kajszu w zajszych letach jenoś sudom wieselić.
1: Tu iż tu raz małki przedat w litusze beach turie. 15.06. jest start beach turie we Worklecach, a 17.08. je finale w Miłocicach. Nimo to podamy so za beach turu do Kruszic, Ralbic, Nybylčic, Radvora, Kulowa, Wotrua a Różanta.
0: Mimo to mamy na stacjach lica małki highlight. Kojša stacja zmieje mianujcy motto. Tutun zonicie stajny tydzień do toho, a potem możecie so jako team, albo też jako przyladowario w odpowiednie domu straszczyć. Dalsze informacje wokoło highlightu, a w osobitosku zczyłuję potem przychodnu pądzielu we wusowaniu.
1: Hej, przed wieselo je na kojże pat hižo raz wujke, a hiži wieselisz so na jednu stację w osobie?
0: Hej, na hej, Marta, na Kroščansku stáciu mám ja viezo najkročí púč, ale keď som bičturu v zajšiu hitách doživíva, má kujžda viez svojské osobitosti v okolo bičturu, tuž so viezo na šie stácii samsne vieselu.
2: Ach, Kala, što máš tyčen sa očo všetiť, ne? Žence, pundžela, to dáva viezo jenojš.
3: Zatkúra bič.

0: Zadkula. Szropiec.
1: Sobotu hudzitaj Helena Bryzan Hiduszczyna a Jan Bryzan Hiduszka z Romadnie na kulturnej zarodzie SLA. Od napu 8 hać do wieczo 9 smyczy są na serbskie, niemskie a jędzyckie popowe spiły a balady weselić. Zastup do kulturnej zarody je daumotny. Jechanskie a jezbne towarstwo Niesvačidło wuhotuje jechanski a skakanski turnier w Holešovskej Dubravce, a to konc tydzenia. Nimo koniaceho sporta maja tam zabavu za dzieci a bić kino z wulki płachtu. Modzinski klub w Nybyčicach przeproszuje na wiesny swiedzień, kotry sobotmie od piatka 12. do niedzielę 14. junia. Zahaj so piatk wieczor z dyskoteku Inkluzje. Około 21 godzin oczekuje was potom miestrujem karaoke. Zastup budzie tam 3 euro. Wostaniemy przy zaprzysionym końcu tydzienia. To jest sobotu Slavia Marsz. Stuż nie ma jeszcze żadną kartku, może maksymalnie przez czakanską liścinu jeszcze jedną dostać. Ale coś możecie, je biegario pohoniować. Start je rano 8 w Horkach, a potem so podadza na 50 km. A jeszcze jeszcze końc junia. W Radworu je Koparski Cup na Małym Rajniszczu. 27 junia, to jest sobotu. Tam może każdy soborać. 10 je przyzwyczajenie, 11 so zapocznie. Raje so 5-1. A zobyście mogli soborać, dobicie 20 euro płacić.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Tu, sym doma.

0: Hej, nima budeska naleča, bieša zajšo konstitutinja, tež prini raz meja mietanje v budešinje.
1: Budeska modžina stajše v aprilu mienujce prini raz meju, a to na kulturnej zarodže SLA.
0: Toastvo Škýt Budešin je mie mietanje vône organizovavo a staráše sa to runia vo financnú podperu, kotruž dostachu z projekta Partnerstvo za demokratiu.
1: Na kopate pône zarodže rievaše dohromady štornače pohu vokoho meje. Wot do bych u schitze holze w narodnej drastche.
0: Po niekotrych riach kaj stakle wertschimy a Katarzynka bieszy pak potom tak daleko. Mea padne a holze bieżachu.
1: Titul prynioo mieskoo krala w Budeszynie wudoby se sednaczlitny Phil Bulang ze Žičenia. Jako miesku kralonu wuzwole se Helenu Wočarec z Wulkisch Dżaru.
0: Wodzielne Deremietze wszystkich przyladowariów postara so personal Sundownera.
1: Potakim kitro bony gunstydzenia tu w Budeszynie.

0: Jeli jeszcze za sportowe aktivitu lacze, to mamy za was sportowy event, który będzie zawsze derje wopytany.
1: Tutun wotmeer so 27. junia w Radworu, tam so koparski kap wotmeer, pola kotroż możecie so rady wopczylić.
0: Hej, tam może so maksymalnie 16 mustwo przyzywić, a wiezo so tyż holce w utrobnie przeproszone zaburacz.
1: Organizowane bu turnier wotdłostwa Pauk zromadnie z Radworskim klubom.
0: Ale kiedźbu raje so na Budlanskim polu w Radworju, a nic na wonym.
1: Wotczylne deremeče so do runia Radworski klub postara a przeproszuje was wutromnie na zromadnu biesadu a sportowanie.
0: Tuż pojcie nimo a wu sportujcie so zase jono takie cyle parianie.